Wisłem dziką jak palący śnieg. Tak dobry na zakupy, za żadny pieniądze. Jędzie zbyła z pusta wieci, a ty kupy mze. Takowej wichot słońce jest całkiem w porządku.